a vuchavelo hambi kunga humunga amehuwanala la ninga koni anina kuchava ni kutsongo khelani mingena majaha.